0: Mam większej ilości uczelni. To nie jest tak, że mam określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc
0: Tylko tych ludzi byłoby liczbę na przykład
1: i trzeba w tym
0: miejsc.
1: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
0: No nie,
1: bo
0: bo oni
1: są.
0: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy,
1: Tak
0: no.
1: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać i zostać w kraju. Bo ja uważam, że się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku ze swoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
0: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
1: Tak.
0: ci dla odmiany są poszkodowani z pracy na rolni.
1: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszenie. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęśliwie zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
0: No nie
1: problemu,
0: każdy
1: bo
0: ma
1: kredyt
0: ochotę na.
1: trzeba oddać, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda. Moje wystąpienie, myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
0: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni.
1: Zmieniającą ustawę prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest.

0: korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał. To może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji finansowych.
0: Bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku, i informuję, że pobudowałem tak września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji stopień wodnych, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa, kto nie ma zaewidencjonowania i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania w przerwach, tak, wpatrzonych w ekrany. No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej, środków przekazu elektronicznego i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas całego czasu pobytu w szkole.
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefon szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak, że to w oparciu pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywane.
1: Gościem był pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani redaktor.

0: Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to...
2: Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita.
3: Mamy czas z przyjaciółmi i rodziną, a nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
3: Nasz Drink 4 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby

0: się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole, nadzorowaną przez rzecznika praw ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
1: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
2: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Jakie to były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
4: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
3: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
5: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
6: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
5: Z serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto. No,

0: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
1: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
0: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowując?
1: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
2: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie, z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
3: z serem,
2: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
3: I z jagodami były pierożki, które
2: najszybciej się sprzedały, tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
3: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
2: Takie.
0: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
2: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
3: Drożdżowe ciasto, tak,
2: takie
3: robimy.
2: Takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
4: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie, realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom, no i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich,
5: w tych imprezach takich okolicznościowych, no. Właśnie jak pierogi,
4: no i to wszystko.
0: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
4: No, naszykowałyśmy pierogów, 5 tych.
5: Rodzaj.
4: Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
0: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, to nie wiem.
5: Tajemnica.
4: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
6: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
0: Jakie pierogi ulepiłyście?
3: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
0: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
6: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
7: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
8: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dodajecie, żeby te pierogi były takie super?
7: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
8: A jak zrobić ciasto?
7: Wie pani co, podstawa no to co jest, dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól.
9: Miastem na prawach powiatu i z powiatem włocławskim tworzymy wspólny region włocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Włocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze 2 powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu włocławskiego korzystają z uroków miasta Włocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Włocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
8: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
9: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Włocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuje gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
10: Mieszkam na terenie powiatu włocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu włocławskiego, zarządu powiatu włocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw

0: inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu

0: Zobaczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
1: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
0: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
1: Nie może, zdecydowanie.
0: No chociaż raz pozwolimy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
1: Radio Włocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
0: Dokładnie.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
4: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
1: Radio Włocławek oczywiście.
0: No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
1: Dziękujemy.
5: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
6: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata. Ale ten czas leci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
7: Witam wszystkich w Radiu Włocławek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie. Już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
8: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Włocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
5: Przez 4 lata antena Radia Włocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
1: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Włocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
0: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami Waszymi opowieściami, no bo bez Was nie byłoby nas i Radia Włocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
5: Radio Włocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy włocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
9: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
10: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć, nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten, a radio zawsze coś tam powie, nie?
11: Wow, radio jest super, ja lubię słuchać, naprawdę.
10: Radio, no się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
11: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by?
10: Mieście.
12: W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
5: 4 urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
0: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
13: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń miejscowych zagrożeń,

0: czego trzy to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
1: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów Straży Pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
2: Dwie z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za dwie kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tu

0: Tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak myślę,
0: przepraszam,
1: że
0: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: ci co osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy,
1: wiedzieli,
0: prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy,
0: urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie lekarze?
1: Wtedy by było to czytelne, a tak? No to nikt nie wie,
0: dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: Dla
0: tak?
1: Mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90% czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: We
0: Gdzie tu
1: Wrocławskim
0: jest
1: 80%,
0: pacjent?
1: tak.
0: 20%
1: Twierdzą.
0: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: Leki,
0: absurdu.
1: Bieżące utrzymanie,
0: Wszystko.
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
0: ale
1: ale
0: można
1: nie
0: zacząć
1: aż
0: właśnie
1: tyle. Nie aż
0: od
1: tyle.
0: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
1: Ja
0: czasu i
1: mam
0: nie
1: receptę
0: jest
1: na to. Powiem ją
0: skomplikowane.
1: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać. Ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu,

0: powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: być
0: pracuję.
1: Jakieś widełki.
0: Tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w prywatnym?
1: I co, zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo.
1: No, jaki dyrektor, czy dyrektor nie wyrazi zgody.
0: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
1: na swój
0: w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: no
0: jaki byłby przepływ pacjentów.
1: Wiemy, że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: trudno
0: było...
1: się dziwić pacjentowi, że szuka
0: oczywiście,
1: rozwiązania.
0: Że tak.
1: To jest prawo każdego walczyć
0: skuteczny.
1: O swoje życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: musi
1: ale
0: się
1: podobno
0: ktoś
1: jeden z lekarzy powiedział, gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
1: No ale czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: czy
1: się
0: ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: Miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
1: No bez lekarzy no nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: i
1: oni
0: ja się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz
1: tutaj,
0: o nasz szpital
1: no
0: we
1: bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak,
0: gdzie
1: najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala i zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: prawo,
0: każdy
1: prawo
0: rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było, jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc...
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
0: gdyby
1: osób
0: uczelni
1: chętnych,
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: to kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w
1: miejsc.
0: tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować.
1: No
0: bo
1: nie, bo oni
0: są...
1: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: no.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba

0: liczba przyjmowanych kandydatów, po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu,
1: no nie
0: bo kredyt
1: ochotę, no.
0: trzeba oddać.
1: Branie
0: Natomiast
1: kredytów, nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu nie tylko

0: przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie, króciutko, na czym
0: właśnie,
1: to
0: jak mówimy o

0: wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód
1: 27 roku.
0: i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: Bardzo
1: się, kiedy
0: krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, no chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no to przykro było
0: To
1: patrzeć.
0: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne,
0: Naj,
1: inne.
0: najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne dla.
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: Ale
0: nie
1: od kiedy
0: może.
1: będą obowiązywały przepisy?
0: Od
1: Już teraz, od
0: 1
1: 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
1: Telefony zostają
0: 2026.
1: w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i

0: Pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły.

0: części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
1: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
1: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
0: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Jakie to były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem.

0: jabłkiem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
1: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
0: Nie ma, bo smaki są różne.
1: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
0: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
1: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę. Tak. Wyjątkową.
0: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego. Był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
1: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
0: Oczywiście. Oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
3: Jest świetnie. Każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
4: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
3: Serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto.
4: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
3: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
4: No to może inaczej, jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
3: No i... Ja bardzo mało rzadko robię, ale no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko, no i tyle. I się wyrabia.
5: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
6: z serem,
5: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
6: I z jagodami były pierożki, które
5: najszybciej się sprzedały.
6: Tak.
5: Z sosem śmietanowym z jagodami.
6: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
5: Takie.
4: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
5: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to... My mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
6: Ciasto, tak,
5: takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
7: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
8: W takich imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
7: No i to wszystko.
4: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
7: No, naszykowaliśmy pierogów. Pięć
4: rodzajów.
7: Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
4: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
7: O, to nie wiem.
6: Tajemnica.
7: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
9: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe dwa dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
4: Jakie pierogi ulepiłyście?
6: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
4: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
9: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
10: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
1: A czy jest jakiś sekretny przepis? Coś, sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
10: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
1: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
10: Wie pani co? Podstawa no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
1: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
10: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I chwilnie, no bo my lubimy zawsze co roku organizujemy i widzimy właśnie

0: jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
1: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo, pogoda jak widzimy dopisuje, mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk, 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu, także też do spróbowania, przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać

0: będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
1: No właśnie, 37 kół gospodyń. Tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
0: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejnym, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
1: A jaka ta gęsina musi być?
0: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem, jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
5: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
5: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No, żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
5: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No, oczywiście, że zbliżają, bo to jak jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
6: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
5: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
6: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo, jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
5: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
6: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syny, że pierś właśnie robię. No peklowana i właśnie prążona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
7: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
5: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
8: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego. Przyjadnie.
9: Jeszcze raz i tak naprawdę

0: nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
1: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione. Leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
2: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
1: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
3: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
2: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
3: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
2: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
3: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
2: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
3: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
4: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
5: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
6: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
5: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso.

0: przygotowaniu, więc mam we Włocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuje gęsiny, natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
1: Mieszkam na terenie powiatu włocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu i chcę powiedzieć, że praca powiatu włocławskiego, zarządu powiatu włocławskiego, pana starosty jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
2: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: brzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
6: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
7: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
8: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie. Już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
9: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie. Nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
10: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
11: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skąd można się dowiedzieć? Nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
12: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
11: Radio? No się słuchaj, bo radio lepsze od tych telewizji.
12: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by?
11: Mieście.
13: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przyłączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
0: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Wocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Wocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
14: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy

0: ulicy Olszowej we Wrocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
1: Jeżeli chodzi o miasto i powiat wrocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do dwóch pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
0: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend wrocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
2: Dwie z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za dwie kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam, ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj, to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy, wiedzieli, prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy.
0: Samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie lekarze?
1: Wtedy by było to czytelne, a tak? No to nikt nie wie,
0: dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: dla
0: tak?
1: Dla mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: We
0: Wrocławskim
1: 80%, tak.
0: 20%
1: twierdzą
0: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: leki,
0: absurdu.
1: Bieżące utrzymanie,
0: wszystko,
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80%? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór.

0: lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: A nie
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie od
0: tyle.
1: tego,
0: Nie aż tyle.
1: żeby lekarzy było więcej. To przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie jest
0: receptę na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy i wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu, lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały tak, jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam
1: No,
0: bardzo,
1: jaki
0: czy
1: dyrektor
0: któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody?
0: nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia,
1: Albo w prywatnej.
0: pracuję w samorządowej służbie zdrowia, albo
1: Na
0: pracuję
1: swój
0: w
1: rachunek.
0: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: No bo
0: jaki byłby
1: wszyscy
0: przepływ
1: wiemy,
0: pacjentów.
1: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: Trudno się
0: było.
1: dziwić pacjentowi, że szuka
0: Oczywiście, że
1: rozwiązania. To
0: tak,
1: jest prawo
0: żeby
1: każdego
0: było
1: walczyć o swoje
0: skuteczne.
1: życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: Musi
1: ale
0: się ktoś
1: podobno jeden z
0: znaleźć.
1: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
1: No ale
0: przeprowadzi.
1: czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: Czy
1: się na
0: ten rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu. W związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I
1: oni
0: ja się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz o
1: tutaj
0: nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: prawo,
0: każdy
1: prawo
0: rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej.

0: Zawsze tak było, jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mam określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc,
0: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
1: gdyby
0: osób
1: uczelni
0: chętnych i
1: było
0: nadających
1: więcej,
0: się.
1: to

0: Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
1: No nie,
0: bo
1: bo oni
0: są.
1: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: No.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu,
1: no
0: bo kredyt trzeba oddać.
1: Brak
0: natomiast
1: kredytów, nie każdy ma możliwości
0: brak na polu
1: kredytowe.
0: Plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które Dzisiaj na wsi są szeroko stosowane typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa

0: rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie. I króciutko, na czym będą
0: Właśnie, jak
1: polegały
0: mówimy o
1: rolnikach?
0: rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: Podlewaniu areałów
0: podlewania
1: takich już większych.
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu,
1: Bez konsekwencji
0: bez
1: finansowych, kary,
0: konsekwencji
1: tak? Po prostu.
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i jakąś taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie.

0: a więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód.
1: 27.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale to już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy,
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: tak
1: ekrany,
0: jest.
1: No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w szkole.
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem. Kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: kiedy będą obowiązywać te przepisy?
0: Od
1: Już teraz,
0: 1 września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć, tak. I myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję pani redaktor.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Maciejaka. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się do zostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za. I wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne, również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy

0: kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
0: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Jakie to były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę. Tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego. Był kupiony materiał.

0: materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
1: Będzie ona służyć na dalsze imprezy.
0: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
3: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
4: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
3: Serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto.
4: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
3: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
4: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
3: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
5: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
6: z serem,
5: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
6: I z jagodami były pierożki, które
5: najszybciej się sprzedały. Tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
6: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
5: Takie.
4: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
5: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
6: Drożdżowe ciasto, tak,
5: takie
6: robimy.
5: Drożdżowe, które rośnie w lodówce.
7: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie, realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich
8: imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
7: No i to wszystko.
4: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
7: No, naszykowałyśmy pierogów. 5 tych. Z serem, z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
4: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
7: O, to nie wiem.
6: Tajemnica.
7: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
9: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
4: Jakie pierogi ulepiłyście?
6: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą, i z kapustą i z grzybami.
4: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
9: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
10: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
6: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
10: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
6: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
10: Wie pani co? Podstawa, no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
6: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
10: Oczywiście, że integrują. Jak sami państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
2: 7. edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu.

Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: pamiętaj, baby.
1: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
2: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
1: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk, 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
3: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas Festiwalu Smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
4: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
5: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
4: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy

0: przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
1: A jaka ta gęsina musi być?
0: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem, jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
1: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: No, smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
1: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No, żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
1: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No, oczywiście się zbliżają, bo to jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
5: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No, musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
5: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię. No, peklowana i właśnie prużona, to najlepiej im smakuje, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
6: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
7: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
6: To jest pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
8: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku

0: środku są, jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no, musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione. Leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
0: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, która... co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
2: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
2: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu. Opiekaną z dwóch stron około 6 minut. I sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
2: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
2: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Raczej jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
3: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
4: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta dwa tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
5: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
4: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuje gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
6: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw

0: inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczej

0: Witamy Was z polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
1: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
0: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
1: Nie może, zdecydowanie.
0: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
1: Radio Włocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
0: Dokładnie.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
4: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
1: Radio Włocławek oczywiście.
0: No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
1: Dziękujemy.
5: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
6: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata. Ale ten czas leci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
7: Witam wszystkich w Radiu Włocławek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie. Już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
8: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Włocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
5: Przez 4 lata antena Radia Włocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
1: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Włocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
0: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami Waszymi opowieściami, no bo bez Was nie byłoby nas i Radia Włocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
5: Radio Włocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy włocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
9: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
10: Po prostu to jest nasze tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne ten, widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć, nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten, a radio zawsze coś tam powie, nie?
11: Wow, radio jest super, ja lubię słuchać, naprawdę.
10: Radio, no się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
11: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
10: Mieście.
12: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
5: 4 urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
0: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
13: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń miejscowych zagrożeń.

0: Tego trzy to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
1: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów Straży Pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
2: Dwie z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka. No tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za dwie kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj

We Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no jest

0: Wasz przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą. Nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane. Czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak myślę,
1: że... ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj, to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
0: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc... została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
1: No właśnie, tak jak urzędnicy, wiedzieli, prawda? No,
0: wszyscy składamy jako
1: posłowie, senatorowie,
0: samorządowcy,
1: urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
0: wtedy
1: nie lekarze?
0: Wtedy by było to czytelne, a tak? No to nikt nie wie,
1: dobrze,
0: ile
1: ale
0: kto
1: problem
0: zarabia.
1: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
0: dla
1: tak?
0: Dla mnie to jest nawet niemożliwe.
1: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85-90% kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
0: Gdzie tu jest 80%, tak.
1: 20% funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju absurdu.
0: Bieżące utrzymanie,
1: wszystko,
0: energia.
1: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80%. Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
0: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować.
1: A nie można zacząć właśnie od tego,
0: nie aż
1: od
0: tyle.
1: Tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość czasu.
0: Ja mam receptę na to.
1: Skomplikowane.
0: Powiem ją pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy i wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne,

0: powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy
1: ja
0: pracuję.
1: Powinny być jakieś widełki.
0: Tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracujesz w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w prywatnym?
1: I co, zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo.
1: Jaki dyrektor, ale
0: dyrektor
1: nie wyrazi zgody.
0: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: no
0: jaki byłby przepływ pacjentów.
1: Wiemy, że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: trudno
0: było
1: się dziwić pacjentowi, czy szuka
0: oczywiście
1: rozwiązania.
0: Tak.
1: To jest prawo każdego
0: żeby
1: walczyć
0: skuteczny.
1: O swoje życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian. Musi
1: no ale
0: się
1: podobno
0: ktoś
1: jeden z lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
1: No ale czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy się
0: czy ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: Miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: i ja się
1: martwię
0: teraz
1: tutaj
0: o nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo
0: Wrocławku,
1: ważni, tak? Najważniejsi
0: gdzie buduje
1: też.
0: Się dodatkową część szpitala i zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to każdy rywalizuje.
1: Prawo rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było, jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mam określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc...
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i osób
0: uczelni
1: chętnych
0: było
1: i nadających
0: więcej,
1: się.
0: To kandydatów na studia medyczne byłoby wystarczająco.
1: I za 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: i
1: miejsc.
0: Trzeba w tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować.
1: No
0: bo
1: nie, bo oni
0: są...
1: zarabili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: no.
0: jest. I są tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują. I jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku.

0: W związku z Twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na rolni.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą, i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic, oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi, nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj, jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych, i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
1: No nie
0: problemu,
1: każdy
0: bo
1: ma ochotę
0: kredyt
1: na
0: trzeba oddać.
1: branie kredytów,
0: Natomiast
1: nie każdy ma
0: brak
1: możliwości
0: na polu
1: kredytowe.
0: plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdyby mają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. nie ma plonu.

0: i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie. Króciutko, na czym
0: właśnie,
1: polegamy?
0: Jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do podlewania
1: areałów, takich już
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji finansowych.
0: Bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód.
1: 27.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale to już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy,
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w ekrany, to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania

0: wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas
0: pośrednich.
1: Całego czasu pobytu w szkole.
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Na jakieś pomiary cukru takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak,
1: po
0: że to w oparciu
1: niezbędne
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem. Kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: kiedy będą obowiązywać te przepisy?
0: Od 1 września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet naj

0: Bardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Maciejaka. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się do zostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za. I wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się

0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
1: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
0: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji, o degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Jakie to były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
4: Będzie ona służyć na dalsze imprezy.
3: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną

0: imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
1: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
2: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
3: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
2: Serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto.
3: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
2: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
3: No to może inaczej, jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
2: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko, no i tyle. I się wyrabia.
4: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
5: z serem,
4: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
5: I z jagodami były pierożki, które
4: najszybciej się sprzedały. Tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
5: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
4: Takie.
3: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
4: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
5: Ciasto,
4: takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
6: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty. Pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
7: W takich imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
6: No i to wszystko.
3: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
6: No, naszykowałyśmy pierogów. Pięć rodzajów. Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami. I z kapustą i z grzybami.
3: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
6: O, to nie wiem.
5: Tajemnica.
6: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
8: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj. Całe dwa dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów. Także trochę to potrwało. No ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
3: Jakie pierogi ulepiłyście?
5: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
3: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
8: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
9: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
5: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
9: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
5: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
9: Wie pani co? Podstawa, no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
5: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
9: Oczywiście, że integrują. Jak sami państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
1: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczorem.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo, pogoda jak widzimy dopisuje, mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła mierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będąc dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Wrocławku, zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
4: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
3: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem,

0: znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejnym, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
1: A jaka ta gęsina musi być?
0: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem, jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
1: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: No, smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
1: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No, żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
1: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No, oczywiście, że zbliżają, bo to jakieś jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
5: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No, musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo, jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
5: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię. No, peklowana i właśnie prążona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
6: Przygotowaliśmy potrawę. Dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
7: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
6: Pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
8: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięso

0: skomielone, które no, musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
0: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
2: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
2: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
2: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji? Jest przyjaźnie? Jest trochę napięcie?
2: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
3: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
4: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
5: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
4: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
6: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych,

0: z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi. To mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.

0: energii.
1: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
0: Nie może, zdecydowanie.
1: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
0: Radio Włocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
1: Dokładnie.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Jeszcze...

0: Oczywiście. No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
1: Dziękujemy.
2: 4 lata działalności to 1000 godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
3: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata, ale ty to zleci. Jesteście super, wszystkiego najlepszego.
4: Witam wszystkich w Radiu Wosołek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie, już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
5: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wrocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
2: Przez 4 lata antena Radia Wrocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
6: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wrocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
0: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami Waszymi opowieściami, no bo bez Was nie byłoby nas i Radia Wrocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
2: Radio Wrocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wrocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
7: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
8: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne te widowiska, zdarzenia, to ludzi organizuje, bo tak to skąd można się dowiedzieć, nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten, a radio zawsze coś tam powie, nie?
9: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
8: Radio? No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
9: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
8: Mieście.
10: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przyłączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
2: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Wrocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Wrocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
0: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Wrocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
11: Jeżeli chodzi o miasto i powiat wrocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
0: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend wrocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
12: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać.

0: Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka. No tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie trzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za dwie kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach czterech nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od takiego gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która

0: No jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą. Nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane. Czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam, że... ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc... została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy, wiedzieli, prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy,
0: urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie lekarze?
1: Wtedy by było to czytelne, a tak? No to nikt nie wie,
0: dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: dla
0: tak?
1: Dla mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90% kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: We Włocławskim 80%, tak.
0: 20% funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju absurdu.
1: Bieżące utrzymanie,
0: wszystko,
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80%? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
0: ale
1: ale
0: można
1: nie
0: zacząć
1: aż
0: właśnie
1: tyle.
0: od tego,
1: Nie aż
0: od
1: tyle.
0: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość czasu
1: Ja
0: i
1: mam
0: nie
1: receptę
0: jest
1: na to. Powiem ją pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy i wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach i nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili

0: specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali, a przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracujesz w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam
1: No,
0: bardzo,
1: jaki
0: czy
1: dyrektor
0: któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody,
0: nie
1: tak?
0: wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia,
1: Albo w prywatnej.
0: pracuję w samorządowej służbie zdrowia, albo
1: Na
0: pracuję
1: swój
0: w
1: rachunek.
0: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: No
0: jaki
1: bo
0: byłby przepływ
1: wszyscy wiemy,
0: pacjentów.
1: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś
1: I
0: rozwiązania, żeby
1: trudno się
0: było.
1: dziwić pacjentowi, czy szuka
0: Oczywiście, że
1: rozwiązania.
0: tak.
1: To jest prawo
0: Żeby
1: każdego
0: był
1: walczyć o swoje
0: skuteczny.
1: życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No,
0: Musi
1: ale
0: się ktoś
1: podobno jeden z
0: znaleźć.
1: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
1: No ale
0: przeprowadzi.
1: czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: Czy
1: się
0: ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu. W związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I ja
1: oni
0: się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz o
1: tutaj
0: nasz szpital we
1: no, bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to każdy
1: Prawo
0: rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc,
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
0: gdyby
1: osób
0: uczelni
1: chętnych i
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: to kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w tym
1: miejsc.
0: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony, nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
1: No nie,
0: bo
1: bo jedni
0: są.
1: zarabili 1,5 miliona, inni 200 tysięcy,
0: Tak
1: no.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone. Powiększona liczba przyjmowanych kandydatów, po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać i zostać w kraju. bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane

0: stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z Twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to jak wiadomo duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą, i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic, oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi, nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj, jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki, oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych, i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
1: No nie
0: problemu,
1: każdy
0: bo
1: ma ochotę
0: kredyt
1: na
0: trzeba oddać.
1: branie kredytów,
0: Natomiast
1: nie każdy ma możliwości
0: brak na polu
1: kredytowe.
0: plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź: a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych, nie mówimy o normalnej

0: produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie. I króciutko, na czym
0: właśnie,
1: polegamy,
0: jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do podlewania
1: areałów, takich już
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji finansowych.
0: Bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: Finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji stopień wodnych, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: tak
1: ekrany,
0: jest.
1: No to

0: No to no, przykro było
1: To
0: patrzeć.
1: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
0: Podczas całego
1: pośrednich,
0: czasu pobytu w
1: podczas
0: szkole.
1: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
0: Jakieś pomiary cukru, takie
1: Tak jest.
0: różne inne.
1: Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
0: Udowodnią, że to jest potrzebne
1: tak,
0: po
1: że
0: prostu.
1: to w oparciu
0: Niezbędne dla.
1: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
0: Ale
1: nie
0: od kiedy
1: może.
0: będą obowiązywać przepisy?
1: Od
0: Już teraz, od
1: 1
0: 1
1: września
0: września.
1: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
0: Telefony zostają
1: 2026.
0: w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
1: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego

0: Nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole, nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
1: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość, zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli, musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
2: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas. Jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Kiedy były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową, tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z Funduszu Sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
4: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
3: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
5: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
4: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
5: Serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto.
4: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
5: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
4: No to może inaczej. Jaki jest

0: sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowując?
1: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
2: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
3: z serem,
2: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
3: I z jagodami były pierożki, które
2: najszybciej się sprzedały.
3: Tak.
2: Z sosem śmietanowym z jagodami.
3: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
2: Takie.
0: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
2: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
3: Drożdżowe ciasto, tak,
2: takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
4: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich
5: imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
4: No i to wszystko.
0: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
4: No, naszykowałyśmy pierogów. 5 tych.
5: Rodzajów,
4: serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
0: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, to nie wiem.
5: Tajemnica.
4: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
6: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
0: Jakie pierogi ulepiłyście?
3: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
0: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
6: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
7: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
3: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
7: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
3: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
7: Wie pani co? Podstawa no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
3: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
7: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
8: 7. edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzą się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk, 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu, także też do spróbowania, przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
4: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
3: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejnym, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
4: A jaka ta gęsina musi być?
3: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie

0: nasza łąka polska, albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje, ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
1: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
2: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
3: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
4: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
3: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
4: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
3: No trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
4: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
3: No oczywiście, że zbliżają, bo to jak jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
5: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował i chlebek też własnej roboty pieczony.
4: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni i później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze i wtedy jest bardzo smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
4: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
5: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syny, że pierś właśnie robię, no peklowana i właśnie prużona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
6: Przygotowaliśmy potrawę. Dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
4: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
7: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
6: Jesteśmy pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
8: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak no powiedzmy po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowane.

0: gotowaną sałatkę. Sałatka, która jest z pokrzywą. Jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
0: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym.

0: robiliśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
0: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
0: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no, są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
0: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Raczej jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
2: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców z całego regionu.
3: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
4: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
3: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuje gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
5: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest święto powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego,

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
6: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
7: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie. Już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
8: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była

0: listę rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
1: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Włocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
2: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Włocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Włocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy włocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
3: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw wysłucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
4: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć, nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten, a radio zawsze coś tam powie, nie?
5: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
4: Radio? No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
5: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
4: Mieście.
6: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
0: 4 urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
7: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
8: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
7: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
9: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tą słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
7: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów.

Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki.

0: I tak
1: Ja,
0: myślę,
1: przepraszam,
0: że.
1: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych
0: No
1: poradni,
0: były
1: do których
0: takie,
1: trzeba było
0: tak.
1: pukać kijem,
0: Żeby.
1: to jakby walka tutaj, to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w
0: Różnie to
1: okopach
0: było.
1: i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
0: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana. I te żądania, te oczekiwania szły nadal. Aż do pewnego momentu, gdy
1: Czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
0: gdy
1: wiem.
0: radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
1: No właśnie, tak jak
0: Byśmy
1: urzędnicy,
0: wiedzieli, bo
1: prawda? No,
0: wszyscy składamy jako
1: posłowie,
0: posłowie, senatorowie, samorządowcy.
1: samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
0: Wtedy
1: nie
0: by było
1: lekarze?
0: to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
1: Dobrze,
0: ile
1: ale
0: kto
1: problem pewnie
0: zarabia.
1: leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
0: Dla mnie
1: tak?
0: to jest nawet niemożliwe.
1: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia. Gdzie tu
0: Lewosławskim
1: jest
0: 80%,
1: pacjent?
0: tak.
1: 20%
0: Twierdzą.
1: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
0: Leki,
1: absurdu.
0: bieżące utrzymanie,
1: Wszystko.
0: energia.
1: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
0: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: Ale
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie
0: tyle. Nie aż
1: od
0: tyle.
1: tego, żeby lekarzy było więcej. To przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie jest
0: receptę na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo,
1: Jaki
0: czy któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody.
0: nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
1: na swój
0: w
1: rachunek.
0: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: No bo
0: jaki byłby przepływ
1: wszyscy wiemy,
0: pacjentów.
1: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest

0: dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No, dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: Trudno się
0: było.
1: dziwić pacjentowi, czy szuka
0: Oczywiście, że
1: rozwiązania.
0: tak,
1: To jest prawo
0: żeby
1: każdego
0: było
1: walczyć o swoje
0: skuteczne.
1: życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No,
0: Musi
1: ale
0: się ktoś
1: podobno jeden z
0: znaleźć.
1: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
1: No ale
0: przeprowadzi.
1: czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: Czy
1: się na
0: ten rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I
1: oni
0: ja się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz
1: tutaj
0: o nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Wrocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: Prawo
0: każdy rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc,
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
0: gdyby
1: osób
0: uczelni
1: chętnych i
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: to kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w tym
1: miejsc.
0: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
1: No
0: bo
1: nie, bo oni
0: są.
1: zarabili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: No.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to jak wiadomo duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna.

0: Stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, żniare to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza. Albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone. Nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie. Powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
1: No nie
0: problemu,
1: każdy
0: bo
1: ma ochotę
0: kredyt
1: na
0: trzeba oddać.
1: branie kredytów,
0: Natomiast
1: nie każdy ma
0: brak
1: możliwości
0: na polu
1: kredytowe.
0: plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. I króciutko, na czym będą
0: Właśnie, jak
1: polegały
0: mówimy o
1: rolnikach?
0: rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: Podlewaniu areałów
0: podlewania
1: takich już większych.
0: produkcji rolnej.

0: Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu,
1: Bez konsekwencji
0: bez
1: finansowych, kary,
0: konsekwencji
1: tak? Po prostu.
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować. I od tej pory będę w ewidencji, ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwy, jakąś taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu. I nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji stopień wodnych, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód
1: 27 roku.
0: i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo
0: Bardzo krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się no, przyglądało uczniom, no, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach. W szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne inne.
0: Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne dla.
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak

0: jak i w Senacie, wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: Ale
0: nie
1: od kiedy
0: może.
1: będą obowiązywać te przepisy?
0: Od
1: Już teraz, od
0: 1
1: 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
1: Telefony zostają
0: 2026.
1: w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. W

0: ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
1: Oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne, również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
1: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają...

0: mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
1: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
2: Załamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Jakie to były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
4: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
3: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
5: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
6: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
5: Z serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto.
6: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
5: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
6: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
5: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
7: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem, z serem, kurczak.

0: Także no tak pyszne te pierożki.
1: I z jagodami były pierożki,
0: które najszybciej się sprzedały.
1: Tak.
0: Z sosem śmietanowym z jagodami.
1: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
0: Takie.
2: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
0: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
1: Drożdżowe ciasto, tak,
0: takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
3: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty. Pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
4: W takich imprezach okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
3: No i to wszystko.
2: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
3: No, naszykowałyśmy pierogów. 5 tych.
4: 5 rodzajów.
3: Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami. I z kapustą i z grzybami.
2: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
3: O, to nie wiem.
4: Tajemnica
3: nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
5: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj. Całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało. No ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
2: Jakie pierogi ulepiłyście?
1: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
2: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
5: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
6: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
7: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dodajecie, żeby te pierogi były takie super?
6: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
7: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
6: Wie pani co, podstawa no to co jest, dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól i to taka podstawa, z tego robimy.
7: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność, powinno być ich więcej?
6: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
8: 7. edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Dnia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo, pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła mierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas Festiwalu Smaku swoje potrawy przygotowało 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Wrocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
4: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
3: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
4: A jaka ta gęsina musi być?
3: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody. Czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
5: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.

0: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
1: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
0: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
1: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
0: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No, żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
1: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
0: No, oczywiście, że zbliżają, bo to jakieś jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
2: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
2: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo, jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
2: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię. No peklowana i właśnie prużona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
3: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
4: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
3: Pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakichś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
5: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą. Jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
5: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
6: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
6: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z 2 stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak?

0: No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego. Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna? Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no, są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
0: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
2: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
3: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn, możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
4: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
3: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Włocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
5: Mieszkam na terenie powiatu włocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu włocławskiego, zarządu powiatu włocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
2: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: Jeszcze raz, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
6: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
7: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie. Już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
8: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczamy

0: Wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
1: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
2: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
3: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
4: Po prostu to jest nasze tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć, nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten, a radio zawsze coś tam powie, nie?
5: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
4: Radio? No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
5: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by?
4: Mieście.
6: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
2: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Wocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Wocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
1: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Wrocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
7: Jeżeli chodzi o miasto i powiat wrocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
1: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend wocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
8: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
1: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: modeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwyżki.

0: podwójne stawki. I tak
1: Państwo,
0: myślę,
1: przepraszam,
0: że.
1: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych
0: No,
1: poradni,
0: były
1: do których
0: takie,
1: trzeba było
0: tak.
1: pukać kijem,
0: Żeby.
1: to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w
0: Różnie to
1: okopach i
0: było.
1: czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
0: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana. I te żądania, te oczekiwania szły nadal. Aż do pewnego momentu, gdy
1: Czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
0: gdy
1: wiem.
0: radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenie majątkowe,
1: No właśnie, tak jak
0: byśmy
1: urzędnicy,
0: wiedzieli, bo
1: prawda? No,
0: wszyscy składamy jako
1: posłowie,
0: posłowie,
1: senatorowie,
0: senatorowie, samorządowcy.
1: samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
0: Wtedy
1: nie
0: by było
1: lekarze?
0: to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
1: Dobrze,
0: ile
1: ale
0: kto
1: problem pewnie
0: zarabia.
1: leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
0: Dla mnie
1: tak?
0: to jest nawet niemożliwe.
1: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
0: We
1: Gdzie tu
0: Wrocławskim
1: jest
0: 80%,
1: pacjent?
0: tak.
1: 20%
0: Twierdzą.
1: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
0: Leki,
1: absurdu.
0: bieżące utrzymanie,
1: Wszystko.
0: energia.
1: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
0: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: A nie
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie
0: tyle. Nie aż
1: od
0: tyle.
1: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie
0: receptę
1: jest
0: na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo,
1: Jaki
0: czy któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody?
0: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
1: Na swój
0: w
1: rachunek.
0: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: No bo
0: jaki byłby przepływ
1: wszyscy wiemy,
0: pacjentów.
1: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.

0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: Trudno się
0: było.
1: dziwić pacjentowi, czy szuka
0: Oczywiście, że
1: rozwiązania. To
0: tak.
1: jest prawo
0: Żeby
1: każdego
0: było
1: walczyć o swoje
0: skuteczne.
1: życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No,
0: Musi
1: ale
0: się ktoś
1: podobno jeden z
0: znaleźć.
1: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
1: No ale
0: przeprowadzi.
1: czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: Czy
1: się na
0: ten rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu. W związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I
1: oni
0: ja się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz o
1: tutaj
0: nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony, jakaś taka dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj tu
1: Prawo
0: każdy rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc,
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
0: gdyby
1: osób
0: uczelni
1: chętnych i
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: to kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w tym
1: miejsc.
0: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony, nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
1: No nie,
0: bo
1: bo jedni
0: są.
1: zarobili 1,5 miliona, inni 200 tysięcy,
0: Tak
1: no.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone. Powiększona liczba przyjmowanych kandydatów, po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce. U nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to jak wiadomo duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo.

0: bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu, no nie bo kredyt trzeba oddać.
1: Brak
0: natomiast
1: kredytów, nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie, i króciutko na czym
0: właśnie,
1: polega,
0: jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni. Ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do podlewania
1: areałów, takich już
0: produkcji.
1: większych.

0: rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu,
1: Bez konsekwencji
0: bez
1: finansowych, kary,
0: konsekwencji
1: tak? Po prostu.
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwy, jakąś taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód
1: 27 roku.
0: i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: Bardzo
1: się, kiedy
0: krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się no, przyglądało uczniom, no, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no, przykro było
0: To
1: patrzeć.
0: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach. W szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne inne.
0: Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne dla.
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno

0: No w Sejmie, jak i w Senacie, wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: kiedy będą obowiązywać przepisy?
0: Od
1: Już teraz,
0: 1
1: od 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Maciejaka. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się do zostawianych

0: im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
1: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za. I wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne, również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
1: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
1: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też

być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych, 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana.

0: Niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
2: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
3: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
2: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
3: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
2: Konkurs polegał na degustacji, o degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
3: Jakie to były pierogi?
2: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
3: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
2: Nie ma, bo smaki są różne.
3: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
2: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
3: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę wyjątkową.
2: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
3: Będzie ona służyć na dalsze imprezy.
2: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
1: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
4: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
5: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
4: Serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto. No to.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
5: No to może inaczej, jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
4: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko, no i tyle. I się wyrabia.
6: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem, z serem, kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
7: I z jagodami były pierożki,
6: które
7: które już.
6: najszybciej się sprzedały,
7: Tak.
6: z sosem śmietanowym z jagodami.
7: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
6: Takie.
5: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
6: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
7: Zdrowe ciasto, tak
6: Takie
7: robimy.
6: drożdżowe, które rośnie w lodówce.
8: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich
9: Dużych imprezach, takich
8: imprezach, no.
9: okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
8: No i to wszystko.
5: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
8: No, naszykowaliśmy pierogów. Pięć tych
9: Pięć rodzajów.
8: gatunków, serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?

0: O, to nie wiem.
1: Tajemnica?
0: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
1: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
2: Jakie pierogi ulepiłyście?
3: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą, i z kapustą i z grzybami.
2: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
1: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
4: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
2: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dodajecie, żeby te pierogi były takie super?
4: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
2: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
4: Wie pani co? Podstawa, no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
2: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
4: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
5: 7. edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo, pogoda jak widzimy dopisuje, mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła mierzą się w konkurencji dotyczącej Gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona?

0: Na danie z Gęsinem.
1: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu smaku swoje potrawy przygotowało 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć? Ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu. Nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będąc dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku, zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
4: No właśnie, 37 kół gospodyń.
3: Tak.
4: 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak
3: To
4: naprawdę?
3: znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No, trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No, to jest po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
4: A jaka ta gęsina musi być?
3: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
5: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak czarninkę z gęsi pieczone, szynkę faszerowaną, ja nie powiem, jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
6: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi. No.
7: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
6: Na smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
7: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
6: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie?

0: żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
1: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
0: No oczywiście, że zbliżają, bo to jak jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
2: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
2: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni i później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze i wtedy jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
2: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syny, że pierś właśnie robię, no peklowana i właśnie prużona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
3: Przygotowaliśmy potrawę. Dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
4: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
3: Jesteśmy pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakichś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
5: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione. Leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest z pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
5: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
6: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
6: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
6: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no, są różne sposoby.

0: wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
0: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
2: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
3: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze 2 powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
4: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
3: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
5: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
2: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwolimy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
6: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
7: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
8: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie. Już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
9: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom.

0: w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wosławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
1: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw wysłucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
2: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne, widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć. Nie ma nigdzie teraz. A przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
3: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
2: No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
3: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
2: Mieście.
4: No. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
0: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Wocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Wocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
5: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Wrocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
6: Jeżeli chodzi o miasto i powiat wrocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
5: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend wocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
7: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
5: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych

0: aktualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze. Dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak myślę,
0: że... ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj, to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy, wiedzieli, prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy.

0: Dawcy urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego nie
1: Wtedy by było
0: lekarze?
1: to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
0: Dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem pewnie
1: zarabia.
0: leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: Dla mnie
0: tak?
1: to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia. Gdzie tu
1: Lewosławskim
0: jest
1: 80%,
0: pacjent?
1: tak.
0: 20%
1: Twierdzą.
0: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: Leki,
0: absurdu.
1: bieżące utrzymanie,
0: Wszystko.
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
0: A nie
1: ale
0: można
1: nie
0: zacząć
1: aż
0: właśnie
1: tyle. Nie aż
0: od
1: tyle.
0: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
1: Ja
0: czasu i
1: mam
0: nie
1: receptę
0: jest
1: na to. Powiem ją
0: skomplikowane.
1: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
0: Powinny być jakieś
1: pracuję,
0: widełki?
1: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w prywatnym?
0: I co, zakaz łączenia?
1: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo.
0: No, jaki dyrektor,
1: czy któryś dyrektor
0: nie wyrazi zgody?
1: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
0: Albo w prywatnej.
1: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
0: na swój
1: w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
0: no
1: jaki byłby przepływ
0: wszyscy
1: pacjentów.
0: Wiemy, że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
1: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
0: trudno
1: było...
0: się dziwić pacjentowi, czy szuka
1: oczywiście,
0: rozwiązania.
1: że tak.
0: To jest prawo każdego walczyć o swoje życie i zdrowie.
1: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
0: No
1: musi
0: ale
1: się
0: podobno
1: ktoś
0: jeden
1: znaleźć...
0: z lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
1: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. bez takich odważnych decyzji się tego nie
0: No ale
1: przeprowadzi.
0: czy ten rząd będzie?

0: Czy miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
1: Czy
0: się na
1: ten rząd
0: medialnej
1: będzie
0: burzy?
1: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
0: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
1: i
0: oni
1: ja
0: są
1: się martwię
0: jakby
1: teraz
0: tutaj
1: o nasz szpital
0: no,
1: we
0: bardzo ważni,
1: Wrocławku,
0: tak? Najważniejsi
1: gdzie buduje
0: też.
1: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
0: prawo,
1: każdy
0: prawo
1: rywalizuje.
0: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc...
0: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
1: gdyby
0: osób
1: uczelni
0: chętnych i
1: było
0: nadających
1: więcej,
0: się.
1: To kandydatów na studia medyczne byłoby
0: I za
1: wystarczająco.
0: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
1: I trzeba w
0: miejsc.
1: tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować.
0: No
1: bo
0: nie, bo oni
1: są...
0: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
1: Tak
0: No.
1: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują. I jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
0: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
1: Tak.
0: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to jak wiadomo duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
1: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. pomoc państwa przy takich nawałnicach jak teraz.

0: nastąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza. Albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu, no bo kredyt trzeba oddać. Natomiast
1: nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takiej w gospodarstwie, i króciutko, na czym
0: właśnie,
1: polegamy,
0: jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni. Ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim
1: podlewania
0: areałów,
1: takich już
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji finansowych.
0: Bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: Finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku, i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory

0: będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwy jakąś taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona se spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną, po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy,
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: tak
1: ekrany,
0: jest.
1: No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas
0: pośrednich.
1: Całego czasu pobytu w szkole?
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Na jakieś pomiary cukru takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak, że to w oparciu pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: Kiedy będą obowiązywały przepisy?
0: Od 1 września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin odbyć. I myślę, że to akurat jest

0: Super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
1: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję pani redaktor.

0: 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak i również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag.

0: O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak, aby osoby postronne, osoby trzecie, nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
1: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
0: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
0: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 30.

0: z tego 1 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz 7 przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
1: Jest to już 7 święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
2: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
1: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
2: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
1: Konkurs polegał na degustacji, o degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
2: Jakie to były pierogi?
1: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
2: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
1: Nie ma, bo smaki są różne.
2: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
1: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
2: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę. Tak. Wyjątkową.
1: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego. Był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
2: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
1: Oczywiście. Oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
0: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
3: Jest świetnie. Każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju. No jesteśmy zadowolone.
4: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
3: Z serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto.
4: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
3: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
4: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
3: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
5: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
2: z serem,
5: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
6: I z jagodami były pierożki,
5: które najszybciej się sprzedały, tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
6: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
5: Takie.
4: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
5: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
6: Drożdżowe ciasto, tak.
5: Takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
7: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie, realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich
8: imprezach okolicznościowych, no. Właśnie jak pierogi.
7: No i to wszystko.
4: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
7: No, naszykowałyśmy pierogów. Pięć tych.
4: Rodzaj
7: serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
4: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
7: O, to nie wiem.
2: Tajemnica.
7: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
9: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe dwa dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
4: Jakie pierogi ulepiłyście?
6: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi...

0: I z mięsem, i z kaszą, i z kapustą, i z grzybami.
1: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
0: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
2: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
0: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś, sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
2: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
0: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
2: Wie pani co? Podstawa, no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
0: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej.
2: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to, no coś robimy dla nas jako po 40.
3: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła mierzą się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu

0: smaku swoje potrawy przygotowało 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
1: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będąc dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku, zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
2: No właśnie, 37 kół gospodyń, 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
1: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejnym, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
2: A jaka ta gęsina musi być?
1: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje, ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
0: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
5: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
5: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
5: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No oczywiście się zbliżają, bo to jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
6: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie staramy

0: prosta, będzie degustował i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
0: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo, jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
0: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię. No peklowana i właśnie prużona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
2: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
3: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
2: Pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakichś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
4: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak no powiedzmy po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą. Jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
4: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, która... co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
5: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
5: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu. Opiekaną z dwóch stron około 6 minut. I sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
5: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji, jest przyjaźnie, jest trochę napięcie?
5: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Raczej jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
6: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia

0: integrują mieszkańców całego regionu.
1: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Włocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem włocławskim tworzymy wspólny region włocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Włocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze 2 powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu włocławskiego korzystają z uroków miasta Włocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Włocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
2: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
1: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Włocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuje gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
3: Mieszkam na terenie powiatu włocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu włocławskiego, zarządu powiatu włocławskiego, pana starosty jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. Jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
0: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
6: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
7: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
8: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie. Już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
9: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
10: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
11: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? No najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region można się

0: się dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam, jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć. Nie ma nigdzie teraz. A przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
1: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
0: Radio? No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
1: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
0: Mieście.
2: Tak, w sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
3: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Wocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Wocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
4: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Wrocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
5: Jeżeli chodzi o miasto i powiat wrocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
4: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend wocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
6: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tą słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
4: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu

0: możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Włocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Włocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam,
1: że
0: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: ci co osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy, prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie.
1: Senatorowie.

0: Samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: Wtedy
0: nie
1: by było
0: lekarze?
1: to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
0: Dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem pewnie
1: zarabia.
0: leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: Dla mnie
0: tak?
1: to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia. Gdzie tu
1: Jarosławskim
0: jest
1: 80%,
0: pacjent?
1: tak.
0: 20% funkcjonowania
1: Twierdzą.
0: szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: Leki,
0: absurdu.
1: bieżące utrzymanie,
0: Wszystko.
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
0: A nie
1: ale
0: można
1: nie
0: zacząć
1: aż
0: właśnie
1: tyle. Nie aż
0: od
1: tyle.
0: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
1: Ja
0: czasu i
1: mam
0: nie jest
1: receptę na to. Powiem ją
0: skomplikowane.
1: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać. Ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu, lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8:16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
0: Powinny być jakieś
1: pracuję,
0: widełki.
1: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
0: I co,
1: prywatnym?
0: zakaz łączenia?
1: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam
0: No,
1: bardzo,
0: jaki
1: czy
0: dyrektor
1: któryś
0: nie
1: dyrektor
0: wyrazi zgody,
1: nie
0: tak?
1: wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia,
0: Albo w prywatnej.
1: pracuję w samorządowej służbie zdrowia, albo
0: Na
1: pracuję
0: swój
1: w
0: rachunek.
1: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy
0: No
1: zobaczyli,
0: bo
1: jaki byłby
0: wszyscy
1: przepływ
0: wiemy,
1: pacjentów.
0: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
1: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
0: Trudno się
1: było.
0: dziwić pacjentowi, że szuka
1: Oczywiście, że
0: rozwiązania. To
1: tak.
0: jest prawo
1: Żeby
0: każdego
1: było
0: walczyć o swoje
1: skuteczny.
0: życie i zdrowie.
1: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
0: No
1: Musi
0: ale
1: się ktoś
0: podobno jeden z
1: znaleźć.
0: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
1: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
0: No, ale czy te...

0: Ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
1: Czy
0: się na
1: ten rząd
0: medialnej
1: będzie
0: burzy?
1: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
0: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
1: I
0: oni
1: ja się
0: są
1: martwię
0: jakby
1: teraz o
0: tutaj
1: nasz szpital
0: no,
1: we
0: bardzo ważni,
1: Włocławku,
0: tak?
1: gdzie
0: Najważniejsi
1: buduje
0: też.
1: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony, jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to każdy
0: Prawo
1: rywalizuje.
0: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc,
0: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
1: gdyby
0: osób
1: uczelni
0: chętnych i
1: było
0: nadających
1: więcej,
0: się.
1: to kandydatów na studia medyczne byłoby
0: I za
1: wystarczająco.
0: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
1: I trzeba w tym
0: miejsc.
1: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony, nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
0: No nie,
1: bo
0: bo jedni
1: są.
0: zarobili 1,5 miliona, inni 200 tysięcy,
1: Tak
0: no.
1: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
0: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
1: Tak.
0: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
1: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa, pomoc państwa przy takich nawałkach.

Kamienicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu,

0: ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu, bo kredyt trzeba oddać. Natomiast
1: nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. Króciutko, na czym
0: właśnie,
1: to
0: jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do podlewania
1: areałów, takich już
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji finansowych.
0: Bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: Finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą

0: gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód
1: 27 roku.
0: i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo
0: Bardzo krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no to przykro było
0: To
1: patrzeć.
0: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne inne.
0: Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne dla.
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: Ale
0: nie
1: od kiedy
0: może.
1: będą obowiązywały przepisy?
0: Od
1: Już teraz, od
0: 1
1: 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
1: Telefony zostają
0: 2026.
1: w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń.

0: Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
1: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
0: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
0: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Załamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców.

0: z Pińczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
1: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
0: Konkurs polegał na degustacji, o degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
2: Jakie to były pierogi?
0: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
1: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
0: Nie ma, bo smaki są różne.
1: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
0: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
1: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę. Tak. Wyjątkową.
0: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
1: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
0: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
3: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
4: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
5: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
4: Z serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto.
5: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
5: No to może inaczej, jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
4: No i... Ja bardzo mało rzadko robię, ale no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko, no i tyle. I się wyrabia.
6: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie, z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem,
7: z serem,
6: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
7: I z jagodami były pierożki, które
6: najszybciej się sprzedały.
7: Tak.
6: Z sosem śmietanowym z jagodami.
7: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
6: Takie.
5: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
6: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to... My mamy taki super przepis na takie pieczone ciasto.
7: Drożdżowe ciasto, tak,
6: takie
7: robimy.
6: Drożdżowe, które rośnie w lodówce.
8: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty. Pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
9: W takich imprezach okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
8: No i to wszystko.
5: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
8: No, naszykowałyśmy pierogów. Pięć tych.
7: Pięć rodzajów.
8: Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
8: O, to nie wiem.
7: Tajemnica.
8: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
10: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe dwa dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
5: Jakie pierogi ulepiłyście?
7: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą i z kapustą i z grzybami.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
10: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
11: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
1: A czy jest jakiś sekretny przepis? Coś, sekretny składnik, który dodajecie, żeby te pierogi były takie super?
11: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
1: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
11: Wie pani.

0: I co? Podstawa, no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
1: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
0: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
2: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzą się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas Festiwalu Smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego, co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym.

0: daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będąc dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku, zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
1: No właśnie, 37 kół gospodyń,
0: Tak.
1: 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak
0: To
1: naprawdę?
0: znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No, to jest po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejnym, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
1: A jaka ta gęsina musi być?
0: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem, jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owesami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi. No.
5: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: Na smakołyki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
5: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No, trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No, żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak?
5: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No, oczywiście, że zbliżają, bo to jakieś jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
6: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
5: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
6: No, musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni i później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
5: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
6: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że piersi właśnie

0: robię peklowana i właśnie prążona. To najlepiej im smakuje, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
1: Przygotowaliśmy potrawę. Dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
2: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
3: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
1: Jesteśmy pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakichś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
4: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione. Leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest z pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
5: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
4: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
6: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
5: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
6: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
5: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
6: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
5: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji? Jest przyjaźnie? Jest trochę napięcie?
6: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
7: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Włocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
8: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Włocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem włocławskim tworzymy wspólny region włocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Włocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze 2 powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu włocławskiego korzystają z uroków miasta Włocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Włocławka też dzisiaj

0: dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni. Więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn, możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
1: Poza koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
0: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Włocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zarobić.
2: Mieszkam na terenie powiatu włocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu włocławskiego, zarządu powiatu włocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami. A więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
3: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
6: Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
7: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
8: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie. Już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
9: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
10: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
11: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? Najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skąd można się dowiedzieć? Nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
12: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
11: Radio? No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
12: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
11: Mieście.
13: W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień.

0: dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
1: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
2: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej w Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
3: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
2: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
4: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
2: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam,
1: że
0: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenie majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy,
1: wiedzieli,
0: prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy,
0: urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie lekarze?
1: By było to czytelne, a tak, no to nikt nie wie.
0: Dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd 1,5 miliona czy w rok,
1: Dla
0: tak?
1: Mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: We
0: Gdzie tu
1: Wrocławskim
0: jest
1: 80%,
0: pacjent?
1: tak.
0: 20%
1: Twierdzą.
0: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: Leki,
0: absurdu.
1: bieżące utrzymanie,
0: Wszystko.
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich

0: pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: A nie
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie
0: tyle. Nie aż
1: od
0: tyle.
1: tego, żeby lekarzy było więcej. To przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie jest
0: receptę na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać. Ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków

0: 8:16 się to wszystko kończy i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji i dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: być
0: pracuję.
1: Jakieś widełki.
0: Tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w prywatnym?
1: I co, zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo.
1: No, jaki dyrektor,
0: dyrektor
1: nie wyrazi zgody.
0: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
1: na swój
0: w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: no
0: jaki byłby przepływ
1: wiemy,
0: pacjentów.
1: Wiemy, że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: trudno
0: było...
1: się dziwić pacjentowi, czy szuka
0: oczywiście,
1: rozwiązania.
0: Tak.
1: To jest prawo każdego walczyć o swoje życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: musi
1: ale
0: się
1: podobno
0: ktoś znaleźć...
1: jeden z lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
1: No ale czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy się
0: czy ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: Miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: i
1: oni
0: ja
1: są
0: się martwię
1: jakby
0: teraz
1: tutaj,
0: o nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak? Najważniejsi
0: gdzie buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakaś taka dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: prawo,
0: każdy
1: prawo
0: rywalizuje.
1: Rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc...
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i osób
0: uczelni
1: chętnych i
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: To kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w
1: miejsc.
0: Tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony... Nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować.
1: No
0: bo
1: nie, bo oni
0: są...
1: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: No.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć,

0: tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów, po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku ze swoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszeczkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na rolni.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą, i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic, oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi, nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj, jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych, i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
1: No nie
0: problemu,
1: każdy
0: bo
1: ma ochotę
0: kredyt
1: na
0: trzeba oddać.
1: branie kredytów,
0: Natomiast
1: nie każdy ma
0: brak
1: możliwości
0: na polu
1: kredytowe.
0: plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy

0: około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdyby mają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. I króciutko, na czym
0: właśnie,
1: polega,
0: jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni. Ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: podlewania
0: areałów,
1: takich już
0: produkcji
1: większych.
0: Rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne. Ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu, bez konsekwencji finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku, i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować, a jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną.

0: po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo
0: Bardzo krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, no chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no to przykro było
0: To
1: patrzeć.
0: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne inne.
0: Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne dla.
0: pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: Ale
0: nie
1: od kiedy
0: może.
1: będą obowiązywały przepisy?
0: Od
1: Już teraz, od
0: 1
1: 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
1: Telefony zostają
0: 2026.
1: w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już.

0: Już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam,
1: że
0: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy,
1: wiedzieli,
0: prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie, samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie
1: by
0: lekarze?
1: Było to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
0: dobrze,
1: ile
0: ale
1: kto
0: problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: Dla
0: tak?
1: Mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: We
0: Przecież tu
1: Wrocławskim
0: jest
1: 80%,
0: pacjent.
1: tak.

0: 20% funkcjonowania
1: Twierdzą.
0: szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
1: Leki,
0: absurdu.
1: bieżące utrzymanie,
0: Wszystko.
1: energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80%? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
0: A nie
1: ale
0: można
1: nie
0: zacząć
1: aż
0: właśnie
1: tyle. Nie aż
0: od
1: tyle.
0: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
1: Ja
0: czasu i
1: mam
0: nie jest
1: receptę na to. Powiem ją
0: skomplikowane.
1: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury, bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu, lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały tak, jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
0: Powinny być jakieś
1: pracuję,
0: widełki.
1: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
0: I co,
1: prywatnym?
0: zakaz łączenia?
1: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam
0: No,
1: bardzo,
0: jaki
1: czy
0: dyrektor
1: któryś
0: nie
1: dyrektor
0: wyrazi zgody?
1: nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia,
0: Albo w prywatnej.
1: pracuję w samorządowej służbie zdrowia, albo
0: Na
1: pracuję
0: swój
1: w
0: rachunek.
1: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy
0: No
1: zobaczyli,
0: bo
1: jaki byłby
0: wszyscy
1: przepływ
0: wiemy,
1: pacjentów.
0: że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
1: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
0: Trudno się
1: było.
0: dziwić pacjentowi, że szuka
1: Oczywiście, że
0: rozwiązania. To
1: tak.
0: jest prawo
1: Żeby
0: każdego
1: było
0: walczyć o swoje
1: skuteczny.
0: życie i zdrowie.
1: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
0: No
1: Musi
0: ale
1: się ktoś
0: podobno jeden z
1: znaleźć.
0: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
1: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
0: No ale
1: przeprowadzi.
0: czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
1: Czy
0: się na
1: ten rząd
0: medialnej
1: będzie
0: burzy?
1: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
0: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
1: I
0: oni
1: ja
0: są
1: się martwię
0: jakby
1: teraz
0: tutaj
1: o nasz szpital
0: no,
1: we
0: bardzo ważni,
1: Włocławku,
0: tak?
1: gdzie
0: Najważniejsi
1: buduje
0: też.
1: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
0: Prawo
1: każdy rywalizuje.
0: Rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc
0: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
1: gdyby
0: osób
1: uczelni
0: chętnych i
1: było
0: nadających
1: więcej,
0: się.
1: to kandydatów na studia medyczne byłoby
0: I za
1: wystarczająco.
0: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
1: I trzeba w tym
0: miejsc.
1: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
0: No nie,
1: bo
0: bo oni
1: są.
0: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
1: Tak
0: No.
1: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
0: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
1: Tak.
0: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
1: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli

0: susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz, powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu,
1: no
0: bo
1: ma
0: kredyt
1: ochotę,
0: trzeba oddać.
1: Brak
0: Natomiast
1: kredytów, nie każdy ma możliwości
0: brak na polu
1: kredytowe.
0: Plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. I króciutko, na czym
0: właśnie,
1: to
0: jak
1: polegało?
0: Mówimy o
1: Rolnika.
0: Rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: podlewaniu areałów
0: podlewania
1: takich już większych.
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku. Czyli jest ponad rok czasu,
1: bez konsekwencji
0: bez
1: finansowych,
0: konsekwencji
1: kary, tak?
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku, i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są ok.

0: określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy,
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych
0: tak
1: w ekrany,
0: jest.
1: No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas
0: pośrednich.
1: Całego czasu pobytu w szkole?
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Na jakieś pomiary cukru, takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak, że to w oparciu pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: Kiedy będą obowiązywały przepisy?
0: Od 1 września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin odbyć, tak. I myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak
0: ja,
1: myślę,
0: przepraszam,
1: że
0: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
0: ci co osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
1: gdy
0: wiem.
1: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenie majątkowe.

0: sprawę.
1: No właśnie, tak jak
0: byśmy
1: urzędnicy,
0: wiedzieli, bo
1: prawda? No,
0: wszyscy składamy jako
1: posłowie,
0: senatorowie,
1: samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
0: wtedy
1: nie
0: by było
1: lekarze?
0: to czytelne, a tak, no to nikt nie wie,
1: Dobrze,
0: ile
1: ale
0: kto
1: problem
0: zarabia.
1: pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
0: Dla
1: tak?
0: mnie to jest nawet niemożliwe.
1: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90% kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
0: Lewosławskim
1: Przecież tu jest
0: 80%,
1: pacjent.
0: tak.
1: 20%
0: Twierdzą.
1: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
0: Leki,
1: absurdu.
0: bieżące utrzymanie,
1: Wszystko.
0: energia.
1: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
0: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: Ale
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie
0: tyle. Nie aż
1: od
0: tyle.
1: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie
0: receptę
1: jest
0: na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach i nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury, bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. Gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8-16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: Tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w prywatnym?
1: I co, zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo.
1: No, dyrektor,
0: czy któryś dyrektor
1: nie wyrazi zgody.
0: Nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję
1: na swój
0: w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy zobaczyli,
1: no
0: jaki byłby przepływ
1: wiemy,
0: pacjentów.
1: Wiemy, że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania,
1: żeby
0: było...
1: Trudno się dziwić pacjentowi, czy szuka
0: oczywiście,
1: rozwiązania.
0: Tak.
1: To jest prawo każdego walczyć o swoje życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: musi
1: ale
0: się
1: podobno
0: ktoś
1: jeden z lekarzy powiedział, gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej.

0: a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
1: No ale czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: czy
1: się
0: ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I
1: oni
0: ja
1: są
0: się martwię
1: jakby
0: teraz
1: tutaj
0: o nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Wrocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: Prawo,
0: każdy
1: prawo
0: rywalizuje.
1: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było, jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mamy określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
0: gdyby
1: osób
0: uczelni
1: chętnych,
0: było
1: nadających
0: więcej,
1: się.
0: to kandydatów na studia medyczne byłoby
1: I za
0: wystarczająco.
1: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: I trzeba w
1: miejsc.
0: tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
1: No nie,
0: bo
1: bo oni
0: są...
1: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: No.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: Tak.
1: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to jak wiadomo duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby.

powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej uważam, że rząd powinien już przyjąć.

0: Kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje
1: No nie
0: problemu,
1: każdy
0: bo
1: ma
0: kredyt
1: patent na
0: trzeba oddać.
1: branie
0: Natomiast
1: kredytów, nie każdy ma
0: brak
1: możliwości
0: na polu
1: kredytowe.
0: plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. I króciutko, na czym będą
0: Właśnie, jak
1: polegały
0: mówimy o
1: rolnikach?
0: rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 m3 na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: Podlewaniu areałów,
0: podlewania
1: takich już większych.
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu.
1: Bez konsekwencji
0: Bez
1: finansowych, kary,
0: konsekwencji
1: tak? Po prostu.
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie Ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować.

0: A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: tak
1: ekrany,
0: jest.
1: No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas całego
0: pośrednich.
1: Czasu pobytu w szkole.
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak,
1: po
0: że to w oparciu pewnie o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem. Kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: Kiedy będą obowiązywać te przepisy?
0: Od
1: Już
0: 1 września przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć, tak. I myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję pani redaktor.

0: Kły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na Biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na Biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawia, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami dzisiaj w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
0: Na Biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na Biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na Biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
6: Tutaj mamy wiśnię, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakuja.

0: i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
1: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
2: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
3: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka w Włocławku.
4: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami.

0: emocjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
0: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Proszę powiedzieć, co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Głowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy Włocławski Park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Głowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
4: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Daniewski się włączył, Oczywiście też są te spotkania Klawę Miasto, no i oczywiście pani

0: Stojak, która zajmuje się wrocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje. Czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Wrocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że wrocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Wrocławku, bo Wrocławek jest tego wart.
1: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
0: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Wrocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Wrocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazem nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Wrocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Parku Okietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy, czy Balzola otrzyma jakieś kary, jak to wygląda?
4: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
3: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławian liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
6: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście, zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
5: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
6: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
3: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że

0: Nie, warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
6: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna.
5: Także polecam serdecznie.
0: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023.

0: Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
1: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
0: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
2: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
0: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
3: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
0: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
3: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników, dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz.

0: Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
1: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
2: No, same przyjemności.
1: Coś więcej.
2: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
1: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
3: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami na Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy Włocławski Park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
4: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
5: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
4: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii. Tak.

0: jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
1: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do

0: żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują. No i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: To jest, widać, to jest królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki,

0: które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły to jest tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego zapachu i osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie. Im łatwiej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest, powiedzmy, na minusie, tak? A w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak? Podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, brzmi może tak podniośle, ale

0: skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki no jakby proces obronny
1: swoimi
0: też pszczół.
1: Zwłokami, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy. Inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No, na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę,

0: naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji.

0: tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
1: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
0: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
1: Dużo masz tych uli?
0: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
1: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Rano się
2: pracujemy generalnie razem.
0: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
0: pszczółek jest? Za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matkę?
0: Jest większa.
1: Przyleciała do nas.
0: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
0: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
0: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
0: tak.
2: Sprzedaż miodu.
0: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
0: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
0: tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to tajemnica.
0: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. i w zależności od tego, co jest pożyteczne,

0: Co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest ten rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają?
0: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
0: Czasami jadą sobie,
1: tak. Krowy, jak się wypasa owce, wypasacie pszczółki.
2: Tak, no, w jednym miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, to jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po prostu na pożyczkę.
0: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja, rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta, ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów. Pięknych, starych dębów i jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych, stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. No, to jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
0: Tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
1: to ten,
0: albo
1: co
0: nektarowy?
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
1: Mszyce zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
0: Wydzielina to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
1: Jakie ma właściwości?
0: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
1: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
0: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
1: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć.
0: Można,
1: jeśli to nie ma być dominujące. Tak.
0: Na przykład miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości, natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest

0: słynny.
1: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają
0: w
1: tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
0: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
0: Tak, ale nie wchodzącym. Wszystko w granicach rozsądku.
1: Nie zostawiają nóżek, tylko
0: tak,
1: ten pyłek.
0: Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą puławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
0: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku. Więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru. No dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
0: To jest przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
1: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
0: taki
2: złodziejaszkiem jest pszczelarz. To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
0: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
1: że
0: tak
1: na
0: nie,
1: pewno
0: jest.
1: Nie jest.
0: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać,
1: to
0: na pewno jest to super bardzo dobry produkt, tak.
1: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
0: tak,
1: u góry.
0: Tak.
1: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
0: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
1: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.

0: Jeszcze chyba nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tak jakby nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
1: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no, charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no, taka jest niepogoda, że no, niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
0: wystarczy okienko, pół godziny i tak, one już
1: okienko pogodowe
0: dążą coś przynieść.
1: Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
1: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
0: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami, no,
1: trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
0: Nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak to możemy zaglądać, zabierać miód, nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
0: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo to jad pszczeli jest
2: jawki,
1: przecież...
2: które leczą?
1: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności.

0: lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna wasza forma dystrybuowania waszych produktów, czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z wami kontaktując, tak, jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa, no, od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi. Kupują świadomie. Czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić, powiedzmy, te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie jest miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: to idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą,

0: hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
0: No nie trudno, no.
1: Nie, no nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za plan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
0: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
1: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc to
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
1: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
2: U Was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
0: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
0: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
1: i
0: rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich.
1: Tak.
0: A my, posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań. I to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty i tak dalej.
1: No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. Jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie

0: pospacerować, nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
1: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
2: Głównie Asia.
0: Troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś tam. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do Pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: Pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak.
0: I idziemy do Pasieki. Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnicze

0: Otnica, więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
1: tutaj
0: w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest, to są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego.

0: Tak.
1: Zapachu i osypuje się, schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli.

0: tymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki mimo, że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób.
0: Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym mateczniku.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, albo w zależności od tego, no, jaka sytuacja.
1: Sytuacji, tak. Mhm. Jest dużo większy, no to jest, nie wiem, 3-4 cm.

0: Tak. W zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec. Teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec. Jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak kto woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
3: A poza jagodziankami co jeszcze?
5: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące.

0: które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe, wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
1: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
2: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
3: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
2: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
4: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
2: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
5: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno, jesteśmy taką świeżynką.

0: tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy jak... Nie wiemy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno. Chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
0: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Głowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, ogród na Pompce oraz park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy włocławski park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Głowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przy

0: chłodnika i to jest najważniejsze.
1: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
0: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje. Czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
1: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
0: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazem nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy, czy Balzola otrzyma jakieś kary, jak to wygląda?
4: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na

0: etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
1: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
2: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście, zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
1: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
2: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, to wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
1: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu

0: Filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje.

0: brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
2: Nie, za chwilę jest? Pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matka?
2: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
2: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
2: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli. No ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
0: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
2: tak.
0: Sprzedaż miodu.
2: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
2: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
2: tak,
1: no właśnie, tak, to tajemnica.
2: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają.
2: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
2: Czasami jadą sobie,
1: tak. Krowy, jak się wypasa owca,
2: tak,
1: to...
2: Tak,
1: wypasacie
2: tak.
1: Pszczółki.
2: Tak,
0: no w jednym
2: można...
0: miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy, tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia, jak włożenie pszczół po prostu na pożyczkę.
2: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
0: No, to jest
2: też taka zagadka trochę.
0: Wcześniejsze wymienione.

0: Były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
1: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni, tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
2: to ten,
1: albo
2: co
1: nektarowy?
2: Tam
0: między... nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
2: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
1: Wydzielina to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
2: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
2: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
0: ostrzejszy, taki gryzący
1: ostry,
0: bardziej.
1: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
2: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć. Na to.
1: No można.
2: Jakiegoś
1: to
2: wypieku,
1: też...
2: jeśli to nie ma być dominujące.
1: Tak, tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
2: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach.
0: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym, czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
2: Nie zostawiałem nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
0: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
0: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej

0: rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbir, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
1: przez pszczoły.
0: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
2: Takie złodziejaszki.
0: No, taki złodziejaszek jest,
1: taki gospodarka.
0: Złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
0: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio, tak, na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, tak, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to no, wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
2: na
1: nie,
2: pewno
1: jest.
2: Nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę,
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie, też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
1: Tak. I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj

0: U nas
1: Tu.
0: akurat nasze miejsce no, charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no, taka jest niepogoda, że no, niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd,
1: Przegląd.
0: otwieramy miodnie, a one były pełne miodu i
1: Tak.
0: byliśmy totalnie
1: Mimo,
0: zaskoczeni.
1: że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk, tylko
0: Wystarczy pół godziny i one już
1: okienko pogodowe
0: zdążą
1: i one
0: coś
1: już sobie tam
0: przynieść.
1: zagospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół
1: Tak, na
2: takiego
1: pewno.
2: życia?
1: Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
2: No
0: Kiedyś
2: dobrze.
0: dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: no, trzeba
2: jak
1: po
2: to
1: prostu,
2: bywa?
1: Trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? Ano po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było
2: niefajne. Jednak
1: nie
2: jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc
1: tak,
2: no, mają
1: tak,
2: prawo
1: tak.
2: się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
0: grzeczne. Nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
0: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne.
2: A.
1: Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczoły do ukąszenia. Bo
2: tak,
1: jad pszczeli jest
2: jawki,
1: przecież...
2: które leczą?
1: No, tak podobnie. Podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to
1: Dobra.
2: Jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
1: Tak,
2: jak to
1: tak,
2: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ule. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
2: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest...
2: Kiwacie
1: tak,
2: głowami.
1: Bo ceny są

przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii.

0: myślić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
0: to
1: jest miód.
0: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: to
0: idzie.
2: Zależy jaki
0: to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem scukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, by jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
1: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
1: Tak?
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy, w tym roku to musimy zawieźć, bo aż
2: chyba 30 słoików się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają, mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc to
1: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo
1: no to
0: bogaty.
1: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla nie osób, które tutaj się pojawią.
1: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie od

0: izolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
1: i
0: rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że
1: tak.
2: Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich,
1: tak.
0: A my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
1: Tak,
0: i to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
1: tak.
2: I tak
1: dalej. No już te podatki to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
2: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
0: Głównie Asia.
1: No, troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś no trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
2: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
1: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
2: Ja zostaję właśnie,
1: ja
2: konsumuję, ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast
1: tak.
2: Później zapraszamy też do
1: pasieki. My biegniemy się przebrać,
2: podejrzymy te pszczółki, tak?
1: I idziemy do pasieki.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula.

0: której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszystko

0: wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak, a potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki mimo, że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła

0: funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Z włókami, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie, ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk i ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób w
0: ulu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona,

0: No, ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego

0: pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego.
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią, chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi, no jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką, no i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka i zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Nie, za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
0: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
1: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
1: tak.
2: Sprzedaż miodu.
1: Tak.
0: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu.

0: bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli, tak. Z tych samych i różne miody. Jak, tak, no właśnie, tak, ta tajemnica. Tak.
1: Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. No oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
0: A to one się jeszcze przemieszczają.
1: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
0: Wypas taki, jak się wypasa...
1: Czasami jadą sobie,
0: krowy, tak. Jak się wypasa owce, tak, to... Tak, wypasacie tak. Pszczółki.
2: Tak, no w jednym może... miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy, tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po prostu na pożyczki.
1: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinię akacjową, bo tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. No, to jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
1: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
0: to ten,
1: albo
0: co
1: nektarowy?
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
0: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
1: Wydzielina to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
0: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
0: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
1: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
0: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć.
1: No, można, to też...

0: jeśli to nie ma być dominujące.
1: Tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
0: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym, czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, ale nie wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą puławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no, krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smoku. Więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru. No dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
0: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
1: taki gospodarka.
2: Złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
0: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
0: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
0: u góry.
1: Tak.
0: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
0: Zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Wyglądają pięknie.

0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała i bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
2: Chyba nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. No może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
2: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
1: Wszystko zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
2: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
2: wystarczy
0: okienko,
2: pół godziny i one już
0: okienko pogodowe
2: zdążą
0: coś przynieść. Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
1: Uczycie się od pszczół.
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
2: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
1: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami.
0: No, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
1: Jednak
0: nie fajne.
1: Jesteście intruzami w tych ulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
2: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
1: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo to jad pszczeli jest
1: jawki,
0: przecież...
1: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
1: Ale zanim do propozycji, to dobra. Jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
0: Przygotujemy.
1: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie

0: Dnie. Można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, krótko mówiąc, rozkręciła się, tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując. Tak, jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Piwacie tak, głowami. Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek nigdy tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował i ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie
1: to
0: jest
1: na
0: miód.
1: Pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy powiedzmy na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: to
1: idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem scukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 zł

0: dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy. Tak. To nie jest jakiś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no... Trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
1: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego. I ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: chyba 30 swoich się nie da wysłać.
1: I ludzie to doceniają, mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc to
0: na walory smakowe wpływa, prawda?
1: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
0: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
0: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą.
1: I
2: rezerwatem.
1: Miasta.
2: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
0: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
0: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
2: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
2: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich.
1: Tak.
2: A my, posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań.
1: Tak,
2: i to dotychczas było taką naszą barierą.
0: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty
1: tak.
0: I tak
1: dalej. No już te podatki to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo Przecież to nie

0: jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
1: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
1: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
1: Przyjedziemy ale... zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
1: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać.

0: Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
1: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
0: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
1: pasieki. My biegniemy się przebrać,
0: podejrzymy te pszczółki, tak?
1: I idziemy do pasieki. Tak. Dobrze,
0: dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku, tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak?

0: czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
2: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
2: O, mama.
0: O,
2: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
2: Okay. To jest... Widać,
0: że, jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
2: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników
2: tutaj
0: w ulu.
2: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka, potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
2: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
2: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
2: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
2: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. Się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To

0: jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą nie ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. Mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: w ulu. Tak, tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek,

0: czyli
1: matecznika.
0: Macierzystej, czyli tak zwany matecznik.
1: Tak.
0: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
1: No, na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
0: Sytuacji, tak. Mhm. Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
1: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
0: Połowę
1: praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona, ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja, nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. My im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark. Chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. I mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
0: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
1: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK

0: Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co dwa tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
1: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
0: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
2: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
3: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
2: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak kto woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
4: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
5: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże.

0: podkreślają to za każdym razem. Także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
1: A poza jagodziankami, co jeszcze?
0: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
2: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny. Mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam. Moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
3: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
4: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
3: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelnym. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
5: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
3: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy.

0: pracy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
1: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich w życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy, jak to się potoczy, mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno, chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
0: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
1: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją, jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
1: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
0: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Głowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, ogród na Pompce oraz park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy włocławski park, historyczne rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od

0: od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
1: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc to pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
0: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje. Czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
1: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
0: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2, 3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbioru, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?

0: Na ten moment o tym nie mówimy. Rozmawiamy z inwestorem. On dostał całą listę uwag. W związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
1: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
2: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na zapis, odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest no, torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
3: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
2: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
1: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek.
1: Jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
2: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają i czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
3: Pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym czy pierwotnym produktem pozyskiwanym z

0: oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
2: Nie zostawiałem nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
0: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
0: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smak.

0: No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest przez pszczoły.
0: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
2: Takie złodziejaszki.
0: No, taki złodziejaszek jest, złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
0: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno
2: że
1: tak
2: na pewno
1: nie jest.
2: Nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Jak zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem, to będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także
2: to jakby
1: nic się nie marnuje.
2: Nie,
1: nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
1: Tak. I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no taka jest niepogoda, że no niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodem.

0: dnia one były pełne miodu, tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
0: wystarczy okienko, pół godziny i tak, one już
1: okienko pogodowe
0: zdążą coś
1: już
0: przynieść.
1: Sobie tam zagospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
1: Tak, na pewno.
2: Życia?
1: Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne, i dobre, i złe, ale na pewno je szanujemy.
0: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? Ano po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak, się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
0: nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
0: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo jad pszczeli jest
2: jawki,
1: przecież...
2: które leczą?
1: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc, rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
1: Tak,
2: jak to
1: tak,
2: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu. Po prostu.
2: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
2: kiwacie
1: tak,
2: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody.

0: z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
1: Witek nigdy tylko kiwa głową.
0: Życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie.
0: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie jest miód.
0: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy na przykład, to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
0: to idzie.
2: Zależy
0: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem cukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
1: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
1: Tak.
2: To nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A
2: tak?
0: Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć. No, z przyrodą zawsze byłam za plan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: to są takie ilości, bo się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc
1: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
1: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
1: Otoczenie zieleń i nic więcej.
2: To myślę,

0: że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą, rezerwatem,
1: miasta.
0: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
1: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
1: Fajne, bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką, no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, że tak. Przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
1: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś wiedziałam, tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
0: Administracyjnych.
1: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
0: dofinansowania są skierowane do obszarów wiejskich.
1: Tak.
0: A my, posiadając gospodarstwo na obszarze, w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań. I to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty i tak dalej.
1: No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
1: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
1: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy, ale zobaczyć, jak to jest póki co.
1: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
1: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
2: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
0: Głównie Asia.
1: No, troszkę tak. Jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś. No, trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem. Zwyczajnie tak.
2: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
1: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
2: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
1: pasieki. My biegniemy się przebrać,
2: podejrzymy te pszczółki,
1: tak? I idziemy do pasieki.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

Żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar,

0: dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest, widać,
0: że
1: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć. Tak?

0: Tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: To nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak? A w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak? Podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak?

0: No i żyją dłużej. Zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy. Natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Z włókami, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że, nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób w
0: ulu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują. niejednokrotnie czymś tam nas...

0: że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze, w rezerwacie Kulin, Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak

0: popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go wyjąć, odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
0: A przegląd uli to co? Liczycie ile tam tych
1: pszczółek? Nie, za chwilę pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
0: A po czym się poznaje matkę?
1: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać, ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
0: Znakujecie matki, jak znakujecie?
1: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką, kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem, zawsze razem, w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
0: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
1: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
2: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
1: tak.
2: Sprzedaż miodu.
1: Tak.
0: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów,

0: Tutaj mamy to w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli, tak. Z tych samych i różne miody. Jak, tak, no właśnie, tak, ta tajemnica. Tak.
1: Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest ten rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
0: A to one się jeszcze przemieszczają.
1: Tak, czasem się przemieszczają, no tak, bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
0: Wypas taki, jak się wypasa...
1: Czasami jadą sobie,
0: krowy, tak. Jak się wypasa owca, tak, to... Tak, wypasacie tak. Pszczółki.
2: Tak, no w jednym może... miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy, tak. To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po prostu na pożyczkę.
1: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy. No, to jest też taka zagadka trochę.
2: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
1: Tak, tak, tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni. Tak. Co to znaczy, że jest miód spadziowy
0: to ten,
1: albo
0: co
1: nektarowy?
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak. Jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących, no i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
0: Mszyce zostawiają wydzielinę, posłuchajcie jak to brzmi, pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
1: Wydzielina to też tak nazywamy, to tak delikatnie, ale...
0: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
0: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
1: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy, jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no taki specyficzny.
0: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych,

0: potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyjesz, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na to.
1: No można,
0: jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące.
1: Tak, tak, tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
0: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają
1: w
0: tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Tuś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym, czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach i z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką puławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Tak, wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiałem nóżek, tylko
1: tak,
0: ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś czasowo określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbiru, no dobrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany. To jest
1: przez pszczoły.
2: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu, włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
0: Takie złodziejaszki.
2: No, taki złodziejaszek jest,
1: taki gospodarka.
2: Złodziejaszkiem jest pszczelarz.
1: Tak.
2: To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio, tak, na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, tak, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to no, wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
0: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
0: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę,
1: tak,
0: u góry.
1: Tak.
0: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
2: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym.

0: owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
1: Tak, zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
0: Tak.
1: Smakują wyśmienicie.
0: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała i bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
2: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
0: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki, więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
2: Seria limitowana.
0: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność, więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tutaj nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
1: Wszystko zatacza taki...
0: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej, chociaż no my nie mamy z tym problemu, prawda?
2: No tutaj u nas akurat nasze miejsce no, charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie no, taka jest niepogoda, że no, niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma. My poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu i byliśmy totalnie zaskoczeni.
0: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
2: wystarczy
0: okienko,
2: pół godziny i tak, one już
0: okienko pogodowe
2: zdążą coś
0: i one
2: przynieść.
0: Sobie tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
1: Uczycie się od pszczół?
0: Tak, na pewno. Życia? Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
2: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
1: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami.
0: No, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
1: Jednak
0: nie fajne.
1: Jesteście intruzami w tych ulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
0: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są grzeczne.
2: Nie będą agresywne.
0: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
1: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
2: Tutaj w pasiece chyba mnie.
0: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo jad tak, pszczeli jest
1: jawki,
0: przecież...
1: które leczą?
0: No, tak podobnie, tak. Ja mam propozycję.
1: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny.

0: pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
0: A ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków. Natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co dwa tygodnie można was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, o już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciła się, tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda.

0: coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków. No cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna wasza forma dystrybuowania waszych produktów, czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z wami kontaktując,
1: tak,
0: jak to
1: tak,
0: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze, bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać, chcę przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ulę, nie ma najmniejszego problemu, więc sprzedaż z domu również, wysyłkowa, no, od czasu kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark i to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek, bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej, zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma, więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
0: No jeżeli nie patrzę na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
0: kiwacie
1: tak,
0: głowami.
1: Tak, bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
0: Witek tylko kiwa głową.
1: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie. Czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
1: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja jest takim wyjątkiem, nie krystalizuje. Facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
0: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to to na pewno nie
1: to
0: jest miód.
1: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy, na przykład to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
1: to idzie.
2: Zależy
1: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem scukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
0: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
1: tak,
0: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
1: noce na wirowaniu.
0: O, noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
0: Tak?
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
1: A tak? Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie

0: satysfakcja?
1: Trudno, no.
0: Nie no, nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem Wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
1: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc to
2: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten, szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
2: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
1: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.
2: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Asia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana, bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą
0: i
1: rezerwatem,
0: miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
0: Tak, tak.
2: Takie miejsce fajne do życia dla Was i dla tych pszczółek.
0: Fajne, no bardzo fajne. Czujemy się tu bezpiecznie, mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką, no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
2: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło Wam przez myśl chociaż, tak, że przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek.
0: No za dużo nie możemy powiedzieć, ale coś tam tak, się kroi, niewiele. Mamy trochę problem. Ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta.
1: Administracyjnych.
0: Tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
1: większości są skierowane do obszarów wiejskich,
0: tak,
1: a my posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się do tych dodatkowych dofinansowań. I to dotychczas było taką naszą barierą.
2: Płacą większe, wyższe podatki, opłaty i tak dalej.
0: No już te podatki byśmy, to płacimy, nie ma problemu. Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza. Że...
2: Ale pomysł gdzieś jest.
0: Pomysł gdzieś jest, na pewno.
2: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
0: Nie wiemy.
2: Przyjedziemy, ale zobaczyć, jak to jest póki co.
0: Ale przyjechać do nas zawsze można.
2: Już teraz.
0: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze otwarci.
2: A jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
1: Głównie Asia.
0: No, Troszkę tak, jak mamy.

0: czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść nad wąwóz, czy gdzieś tam. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
1: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
0: Ja jeszcze zapraszam do konsumpcji.
1: Ja zostaję właśnie, ja konsumuję, tak. Ja wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest, natomiast tak. Później zapraszamy też do
0: pasieki. My biegniemy się przebrać,
1: podejrzymy te pszczółki, tak?
0: I idziemy do pasieki. Tak. Dobrze.
1: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostanie.

0: żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów, i żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym.
0: Tak.
1: To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku. Tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół. I zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy.

0: wchodzimy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
2: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu tak. Widać jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
2: O, mama.
0: O,
2: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, to ale jest tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
2: Okay. To jest, widać,
0: że
2: królowa.
0: Widać, że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia, no ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
2: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników w ulu.
2: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
2: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
2: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
2: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
2: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. Się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom

0: no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża, korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. Sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak, a w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie, więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak, dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim, wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej, zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy, natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu, tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no, brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no, jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. Mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że, nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one ma

0: mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: w bólu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli
0: matecznika.
1: Macierzystej, czyli tak zwany matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 cm.
0: Tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy, rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak? No bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują, niejednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią i mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona, no ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja, nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2023.

0: 2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.